ingia pale Betika app na unaweza angu 500 mobile na panchika 14 wika. Betika, jukwaa la mabingwa.